Radio Televizija Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Zucchero, 13 sati 51 minuta, što znači da nas 9 dijeli od novih vijesti Radio Dubrovnika. Katarina Lučić-Štampalija će vam ih urediti i pročitati. Jedna pjesma koju ljudi ili jako vole ili jako ne. Pa evo, vi jako poslušajte tekst, pa nam javite ili jako volite ili jako ne.